0: demokracji i ozowi omawiamy razem.
1: A sam bez chłony jaram
0: i stogę im to boją.
1: A sam bez chłony jaram
0: i stogę im to boją.
1: Lecim
0: cięcie
1: mira, fajnie pipę o milan. Lecim cięcie mira,
0: Bei der Pippe
2: auf die Hand. Es kommt, wenn man das so nicht liebt.